A tu kuštok intiver, bojem tiš sanoku, de im meškal v jednom pokojiku, ale situácia sotujacia taká, že im otvoranko do nej im nemal. Faktečne nemal otvoranko, bo nemi im chodite pres oficijnu, to im skakal čerez plit. Jak im prichodil domiu, to dobrý, že stopok ploti bol rivno urizaný, ne na nesklesisto, ne na skis. Bo im vidro stavljal na stopku, potem preskakuval čerez plit in chodil do chuš. No, jakiś uwodu trzeba było mati w chuszu do, na matysia i na czaj. Wikno na świt. Czerez moje wikno w dweriach, które je wikno dweriami, widno jeden dach z osmoma kominami. Za dweriami z wiknom je dranczasty plit, w którym nit otwieranka, czerez kotry skaczu drugi rik. W moim kutyku 3x4 myjnycia, widro i baszczata, żelizna pościel młoda żena, Chrystus na ścini rozpiaty. Na moim stoli zgidno leżat Harazymowicz, Dracz, Horacy. W moim języku kosty neje i racji. Na moim stoli zgidno leżat Harasymowicz, Dracz, Horacy. W moim języku kosty neje i racji.

Sto szist i szist goroleci, sto try i wisem polkowyci. LMFM to twoje radio.

Ja pozdrawiam wszystkich słuchaczy i słuchaczki Lem FM Radia na naszą Lemkowinu, żeby nas słuchali. Pozdrawiam was, Stefan Štec, do Lem FM, wszystkich słuchaczy i słuchaczki. Wszystko dobre. Oj, Mari.

Son. Poema. Snył się mi Dido tej noc. Išł głuboczy jarowaty. Bdlata liniowy tuchy bylcy, postukujuczy, ťahli horiv honom víz, a za nim pluch zavlakany. Dido oczami nebo miriał, bez huńku obzyrjał jajce w kieszeni, na chlip świżo wpeczeny pozerał. Świt wesną natchnęny rozpiwał się, zazelenił, pri gorszami gutał teple promienia życia nasienia. A smuszka pidubiczu zdawało się sama klicze. Podżele gazdo gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ждала jem. Tu żyła zemle, zemlice, zitnął Dido. Ja znam, że mnie kliczesz, rydna, najkrasza, najdorosza, ponad druga. Puch do smuchy zapiaty lysył, wziął jajce do żmeni. Z imenom gospoda jał karkę czuchaty bydlatam, żeby się nie robili bolaka od jarma, żeby się sejkę nie duszyli darmo. Ruszył. Jajce prikrył skrybą, a na nią chlibuś arkisiany złożył. Hej, steju, hej, ruszył, hej. Rosny mi chlibę jak lis mi pachny, chlibę. Nie pidu drugi raz za morę. Tebe, smuszko moja, budu orał, tebe posijał, z tobą budu płakał, z tobą śmijał. Nie pidu za morę drugi raz. Hej, steju, hej, ruszył, wraz, składam, hej. Przebacz mi, zemlice, sztum jak poturnak niewierny, świtamy piszł, tebe lyszył, rytna. Ja dumał, żem bidny i goły jak Lazar, siedmia zamanił tlarami. Koli mi witer w oczy zahnał tuchu i slezu nahnał solenu hirku jak moria woda, ja znał już, żem cię prodał. Marno, nie najdu druhoj takoj, deby mi potik czerkał, lis szumił, kamień czeberkał rydnom besidom. De oczy nie zwernu, de nie pidu, tam cień twoich werchiw idę moim szlidom, nebom zachmarenym ciachnę spominy do kariat, proklinat. Hej, sejky, hej, moi, składom, hej. Nie za to do cię wernu zemle, żem z krwiu wyplułał grudy. Nie za to, lem za to, żem cię lubił. Do bólu lubił. Przebacz, mamyczko, nierozumnej dzityny, prowinu. Przebacz. I natchnij moje pokolenia, żeby tak kochało twoje werchy, żeby tak jak ja kochało kupu kamienia. Hej, steju, hej, różu, hej. I pohnał Dido sejk składom z duszą na czepiach. Tuman oczy rozmarenych moich, szlid za Didom stelił, smuszką lichał, aż wkrył murokom, z toho nikoli svitania nie dwihat. Zamer w dneśniosty, zamienił w kupu kamienia Didowe pokolenia.

nocy miłość, niedojrzałe grona, wzięto na stół Allaha, tu perełki wschodu, z morza uciech szczęścia porywała za młodu. Truna, konche wieczności do mrocznego łona, skryła jej niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

wy, róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz spojrzenie cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

sto szyst i szyst gorleci, sto try i osem polkoweci, lem kiuski hołos w twoich chorze. Lem FM.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

0: jak są krypty, no tak, ale to są na lotkach to działa.
1: Ktoś
2: to było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze synoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustko gdzieś stało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy dnia zrył, że idę do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć chpadę. Wertania. Už tylko projdenych dorych, už nohy bolat, kiedy się kuriat hore. A strymaj hit, a siad na zwleczeni, obderti jalicy, už sama prosia, ani za szelacha put, už spitciane wticze. Stan neboże, pizryj. Po wytołczeni drozi, na szapku bilszy od kamienia, z projatym klekaniom nianiu żenę gutobi sen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.

czterech lat tyżnia portalu LemFM. Ciężko, że ty na czużyni? Autor komentarza Natalia Małecka-Nowak. Obiecała jem, że na pyszu owatri, na kotri byłam. Dawniejsze trzeba by odraz było precyzułaty, ale na kotri, w horach, na czużyni, cydę. Dawno to były czasy, jak pisał Kuziak. Kiedy o mene idę, to mogła jem byty lem na lemkiuski łatri na czużyni Michałowi, kotru organizuje Stowarzyszenia Lemkiu. Zaraz, już czuję, jak zuleci jahajły w gorlyciach, pokrykując, że cyganiu, że precin na watri wżdyny jem była. Ale po pierwsze, watra wżdyny już dawno stratyła prymety lemkiuskoj, choć z nazwą jeszcze pribujut oczy bydlety, a po drugie, była jem hyn z inczej przyczyny. Piszłam, załatwyłam, wyszłam. Ciwista zabrała mi mniejsze jak dwie hodyny i ne mało nie kosztuwała. I ne by się dujuchę o groszach za bilet wstupu. Choć mogło wyhladaty, jakbym mała ocelejowe nerwy, to wertała jem roztriasena i poruszana, ale z czystą sowistią. Lyszmy już to, chodmy do Michałowa. Zaczudłała jem się toho roka. Zaskoczyło nia, że się mi podobało. Rokamy, kole dumałam sobie, że treba i ty na zachód, odraz się mi nechtiło. Toho trudu rychtuwania, dołchoj drogi na koniec Polszczy, pleskatych krajewidiów, smutnoj, zanedbanoj, ale przy tym prebart ciekawoj niemieckiej architektury. Toho porochu wsiadel, poczucia marazmu. Teper było inaksze. Małam wrażenia, że Michaju nia toho roka manyt. Zaczęło się na dołchy tyżni peret. Początkowo kusne śmiło, incydentalni, ale wydno było, że budę mało prodążenia i budę spijny. Pak się rozwinęło i bałyło ta angażowało nelem mene. Desiatkę, sotkę, aż i tysiące interakcji na materiały zrychtowane do wypromowania łatry w socjalnych mediach. Różnorodne posty, rolkę, filmiki, relacje, ankiety, a charakterom przytem nostalgiczny, historyczny, zabawny, informacyjny, słowom wszelejaky. Czuty było świeżist, lechkist i młody duch. Wyszło bardzo śpiszni. Nie budu znała wyminety z mena i nazwiska ciłu ekipu od marketingu, ale najbude dobry zaznaczone, że to serednia wiku jej členił nie była pełnowekrza jak 25 rokiu. Grupie szefowała Natalia Pelak, już dobry znana w naszym serdołysku, specjalistka od PR-u i promocji. Sama podija się skończyła, ale profil watry żyje dalej i aktywizuje, wyrablat grunt na buduczy i rik. Piatnycia wede się w sene spiszni. Spekota na watrianym poli perełamułana była wolianą zawisą, o którą zadbale organizatory. Fakt. Nie ma szczęścia do pochody Michaju podczas watry. Jak nie pekelna choriaczka, to zlewa pokistkę albo jedno i drugie. Może wynuła te atmosferyczne usłowia, że w piatnyciu było kameralni, a może się zadumaty cyprosto toho nie zaakceptuaty i da jak inaksze opracowaty formułu ciłej podii. To sprawdy. Może żałaty toty, których odstraszyły temperatura, doszcz, cy nie znam szto, inne pryszle w piatniciu. Program był peredumany i bardzo ciekawy. Równoległo dijało się wecericzy. W szatri besit dyskutowali o suczasnym hołosi młodego pokolenia. Z Daryją Kuziak i Oksaną Terefenko-Horoszczak besidował Aleks Macelan. Knyżku o Talerhofi promował Damian Nowak, a spowidał ho Seweryan Kosowski. Wanio Rubycz moderował besidu z Jurią Staryńskim, który opowiadał o wyseliniach z perspektywy bezpośrednich żertw, autoriów wspominowych listów, peczatanych oryginalnie w gazetii Karpacka Ruś. W tym samym że czasie prochodyli warsztaty Warinia z Anną Kajfasz, a o pczołach opowiadał młody pasicznik Andrzej Prybyło. Na hołowni sceni zaprezentował się szor ansambliu Köczera, Lasty Łoczka, Zoria, Hudacy, Rekarpaty, a Werbung i Burian z przyczyny doszczu. Z hołowni sceny perenesli się pit szatrobesit i akustycznie zahrali dla najtwardszej publiky. Ci u konferencjerku z lechkistiu, charyzmą i profesjonalizmem była Anna Rewak. Toho dnia tiż, zgodnie z tradycją, choć były proby perenesienia tej czasty na sobotu, odbyło się rozpalenie watry, oficyjny początek i wróczenia nagrody Nikefora, którą tym razem uhonorowano Stefanią Trochanowską, wydatną poetesu i niezłomną żenu, która na swoich barkach nesła organizacyjne jarmo lemkowyny, w imię jakoho to ansamblu poświatyła rodynne, twórcze i indywidualne życia. Wielka żertwenynist i wpertist, o której mało kto już pamiętat. Mryje się mi posłuchate o tamtych czasach i tamtych dianiach z jej żinoczej perspektywy. Myłą niespodziwanką była gramota dla nas, Bursy i LMFM, z nachody jubileju 35 litia reaktywacji i 15 litia osnowania radyja.
Doteper nie znam, kto o tym podumał, ale cinnym je, że dostereżeno nasz trud, nym sme się rozwiązali, albo zaperestali diaty. Doteper czuju hirki smak na horody Nikyfora, posmertno priznanoj błażanej pamiaty Bohdanowy Gambalowy, kotru jem odberała. Tohoriczną jubilejną gramotu tiż zawesli sme na jeho hryb. Szczęścią pered nami kto se był, śwityło się. W poprzednich rokach ryżni z tym bywało. Wsekoli idemy na zachód, zazeramy do naszego przyjaciela. Żałujemy, że nie spoczyła w czarni. No do sles by chyba była jednak koszelka, która rozyszła się na watrianym kramie LMFM jak persza. I to była czerchowa rycz, która wkazała się ostoplinią. Byliśmy przekonani, że za sesu koszelku się na nas obraziat, tak jak obruszył się nie jeden za radiowy dżingiel Lemky wyszle ze stajni. A tu proszę, koszelka z napisem Ciężko żyty na czużyni, tak, z tym pryżmulinią oka na kińcy, rozyszła się w ciłym nakładzie pierwszego dnia. Zachidniaki wykazali się dystansem do siebie i poczuciem humoru. Po kilku rokach oswoili miejsce wyhnania. Czy można maty za to do nich pretensyju, robyty im wychłarkę, że nie wernuli, robyty gradacyju na lepszych i hirszych, nie wydać się mi, żeby kto niebud, znajuczy naszą historię, mał moralne prawo to ociniaty. I w tymże kontekście merskie są słowa odozwy delegatiu na 12. zjazd objednania Lemkiu, cytuania. Jesteśmy wdzięczni przodkom za nasze miejsce na ziemi Łemkowszczyzny, nie zamieniliśmy go na wygnańcze ziemie zachodnie. Cychyn na czużyni, nie możesz budułaty swojej dostomyny nosty, cy pamiat o weseliniu musieć znaczyty neperestanne poczucia tymczasowosty, cy w kińcy, trzecie, czwarte i dalsze pokolenia nie mają prawa pribułaty się za korenety. Czym dłuższe byłem w Michałowi, tym męższe to te widania zdawali się retoryczne. Przyznaję, nie bez zaskoczenia przed samą sobą, w Michałowi może się podabaty. Kameny styputy, chyży rozszmareny sred lisa, tyszyna, spokój, zelin. Kole desymerze szestą asymom w sobotu rano prochadzałam się biczną doriszką, sące nieśmiło perebijało się przez uchuszczałynu dereł, jaki sej ptach. Bażant, na kto ude znał, projatliwi dersia na ciły lis, potik myło czerczał, medze leścią łyskale cyrkowne bani, nie mogłam ujryty, że jem na proklatym zachodzie. Pomały budyło się i watriane pole, trymtile kolorowe basamunki, rozkładale się czerchowe stoiska, na kipkach sołomych to se już wreszcie kuwał. Sesu Arkadiu nie zachwijała ani południowa buria. Wszystko piszło zgodnie z programem pod czutliwym okom reżyserki tohorycznej watry Oksany Terefenko-Horoszczak. Na scenie wkazali się adityniacze ansambli. Okrem toho dla Lemczat były zrychtowane okreme atrakcji. Zahrała kapela Samopołudne, premierowo grupa Rajte, a show zrobił Wodohraj, jaki zaprosił do spilnego występu plejadu artystów naszej sceny z nachody praznowania 50-licia działalności. Były sportowe konkursy, bycia rekordu hulania po triasanoj i chmaro pozarania. Kto zna, może z tej sympatycznej akcji ekspresowych randok, jak raz wyniknę takie łesila. W szatri Besid było hołosno i pryludno od skorego popołudnia. Do pisania matury z lemkiuskoho języka zaohaczali toty, kotry totu maturu pisali. Toma Bolech, Seweryan Kosowski, Anna Szmajda nie masz, Dańko Woźniak, moderował Andrzej Pecuch. Pak o nowych tekstach, tłumaczeniach i wczyniu lemkiuskoho języka online besidowała z Oksaną Hraban-Lichtańską, moderatorka Olha Staryńska. Promocja kontekstualnego słownika lemkiuskoho języka proszła w tymże bloku. Opowiadali o nim dr Marta Watral, dr habilitowany inżynier Paweł Małecki, Seweryan Kosowski, autorka tego tekstu i z doskoku z przyczyny obowiązku prysutności na scenie nasza wczena, pod redakcją której wkazała się sesa publikacja, dr habilitowana Olena Dućwajfer. Profesorka musiła się kus na gimnastykułaty, żeby byty jednoczasno przy scenie, przy torżestwennym odczytaniu listu od ministry kultury i nacjonalnej spadkowiny Marty Cieńkowskiej z informacją o wpisie na dyrżawny spisok niematerialnej kultury lemkiuskoho języka jak nositela tradycji, pamiaty i dostomenności Lemkiu. O doteperiszym doświadczeniu i nowym pizrzyniu, jak o dialogu pokolnień w Stowarzyszeniu Lemkiu, opowiadali jego členy Andrzej Kopcza, Olena Dućwajfer, Jowen Habura, Bohdan Kopcza i Seweryan Kosowski. Besidu moderował Adam Horoszczak. Szczyro i z życzliwością żałam Stowarzyszeniu, żeby dozriło i z wyrozumieniu pryniale aktywnist hurmy młodych, które zaangażowali się w organizację tohorycznej watry.
Buďte dla nich opertią, poradą, dajte swoje know-how, bo máte veľkú praktiku i znania. Nie musíte się już peremuczaty, máte nowych, ktorych chociaż robity, nie zmarnujte toho. A tym młodym powiem, żeby przy swoim zarazliwym i serdecznym entuzjazmie nie stratyli pokory i retelnosty, żeby male odwahu i potrebu korzystaty z autorytetu tych, którzy zuby źle w borbie o nasze. Nie wernułam w chory z jakimś objawlinią czy zachoplinią czużyną. To nie tak. To słowo opisuje historyczną prawdę. Wyhnania, nasylne odrwania od domu, świt, do którego naszy nie iśle dobrowilni. Ale czy po 80 rokach maje byty kajdanami, które budeme zakładaty na ruky dzieciom i wnukam? Nie mamy prawa by sidłaty da komu de maje się czuty doma, a nie miriaty lemkiuskosty kilometramy od Żdyny, Bilcarewy czy Bortnoho. Nie mamy prawa odberaty dostomennosty tym, które wrodyli się w Lignicy, Lubini, Michałowi czy Wrocławi, a które dalej chociaż by sidłaty polemkiuskie, pesaty, bałyty się, słaryty i rozpalaty swoje watry. Może jak raz o to idę w tym naszym wicznym noszeniu ognia. Nie o to, żeby ho za wsiaku cinu trymate w tym samym miejscu i w tej samej formie, lem żeby ho nie zahasyty. Ponedilok, 17 serpnia 2023 roku. Starosta Bajerowec besiduał u Brukseli o strategii prawo ze staty. Autor wisty Petro Medwit. Inicjatywa Małych Seł idnała w Brukseli o rychtowaniu europejskiej strategii pod nazwą Prawo z istaty, która ma reagować na wyludniowania seł i odchod młodych ludzi i z mniejszych seł. Informowała o tym agentura TSR. Na styczy z przedstawicielami Europejskiego Komitetu Regionu reprezentował małe samosprawy na Słowakii starosta rusyńskiego seła Bajeriuci, Sabinowskiego okresu, Michał Sekerak, osnowatel i podpredseda inicjatywy Małych Seł, IMS, člen okruhłego stoła Rusyniu Słowakii. Jak Sekerak informował agenturu, delegacja przedstawiła projekt Ministerstwa Inwestycji Regionalnego Rozwytku i Informatyzacji Słowackiej Republiki pod nazwą Ożywme Małe Seła. Strategię prawo z istaty przedstawiła Europejska Unia w miesiącu maj 2023 roku. Do końca roku ma Europejska Komisja przyrychtować i finalną wersję i wydzielić europejskie grosze na jej realizację. Cilom jest tworzyć usłowia, żeby ludzie hołowno młody nie musieli z przyczyny roboty, a jakostnego żywota odejty z selskich regionów. Strategia reaguje na demograficzne zmiany w Europejskiej Unii. Podle prognoz maje do 2050 roku czysło żyteli selskich regionów zniżyty się o majże 8%. Cytuania. Prosto powiedziano, Europejska Unia bude finansowo podtrzymywać projekty, które budą znaczyć to, że młode ludzie będą godni zostać doma. Żeby mogli osnować sobie żywność, firmy, budować domy, wertaty do rodnych seł. Tak, żeby się to żywot plonych stał i w mniejszych sełach, zabytych dolinach, dobrym żywotom, powiedział Sekerak. Jak dalsze powiedział starosta Bajerowec, europejskie partnery prezentowany projekt Ożyłmy Małe Seła preniali pozytywno. Jednocześnie podkreślił, że podpora seła by nie mała być tylko socjalnym krokom, ale i instrumentem na ożywienie regionalnej ekonomiki. Pokla ludy lyszać się albo wernut do swoich regionów i budut w nich robić biznes, czas zarobiony finansji podle niego zistany w tym regionie. Sekerak dochodobo zwertat uwagę na złe finansowania samospraw na Słowakii, które je podle niego teper nastawione tak, że prohubluje regionalne rozdziły. Przykład by sobie podla starosty Bajerowec mogła brać Słowakia i z Czeskiej Republiki, Austrii albo Danii. Inicjatywa Małych Seł jest krytyczna i kurychtowanym zmianom w obłasty złuczowania samospraw na Słowakii. Sekerak zwrócił uwagę, że małe seła, a do wielkiej miry są takie i rusyńskie seła na Słowakii, by mali być do rychtowania reformy priamo zauczeny. Dalszych ponad 800 tysięcy eur do polsko-słowackiego prygranycza czeres Interreg. Autor wisty Petro Medwit. Na rozwytok polsko-słowackiego prygranycza idę dalszych wece jak 800 tysięcy eur i z fundu małych projektów programu Interreg. Jak informowała choworkynia Przeszywskiego Samosprawnego Kraju, PSK, Dasza Jeleniowa, partnery schosnują finansji na obszcze inicjatywy w obłasce oświty, sportu, kultury i turystycznego ruchu. Pomoczy się maje i ukrypliniu współpracy, bezpieki i wzajemnych związków na terytorii. Realizowaty się bude do jedna 16 nowych czeresgranicznych projektów, wkluczno zamierił PSK.
Komitet pro małe projekty Fondu Małych Projektów Programu Interreg Poczta Słowacja 2021-2027 na swoim zasiedaniu 13 augusta 2026 roku schwalił 16 nowych projektów i schwalona finanszna podpora przedstawuje sumę 808 tysięcy euro. Cytuania. Fond Małych Projektów wskazuje, że spajaniem sił i z naszymi polskimi sąsiadami znamy stworzyć daszto, co służy ludziom w obydwóch krajach. Przy tym nie idę o inwestycji do drachowej czy bicyklowej infrastruktury, ale i o obszcze aktywności w kulturze, oświty, sporty czy turystycznym rosi. Jak raz to te projekty tworzą prostor prostriczenia ludzi, czerjania skuszanosti i budowania odnosen, które sąd pro rozwytok prygranicza ważnyma. Powił preceda PSK Milan Majerski. Do realizacji aktywności załączy się do jedna 34 partnerów z Słowakii i Polski, wspomniane mecholem dakotry z chwalonych projektów. Krajska Biblioteka Pawła Orsaga Gwiezdosława w Prieszowi, w jedną z wojewódzką i miejską publiczną biblioteką Uriaszowi, ma schwalony projekt pod nazwą Budemy żywe biblioteki. Dotyki tradycji Karpat to projekt, który będzie realizowany Krajski Muzej w Prieszowi w jedno z okrużnym muzeum w Riaszowi. Miasto Jasło w jedno z miastem Bardyją, a regionalnym muzeum w Jaśli realizują to w dzięki podpory z programu Interreg projekt pod nazwą Turystyka bez ranec Jasło i Bardyją. Rusyńskie Seło Becheriu w jedno z sojuzom gmin Basenu Wisłoky ma schwalony projekt pod nazwą Czerezraniczna polsko-słowacka współpraca na wyższej urowni, druga etapa. Seło Chmiści je dalszym schwalonym projektom. Stoi za nim Fundacja Ruskiego Klubu 1923 i Spieszoła w jedno z Regionalnym Centrum Kultur Prygranicza z Polski, a bezprofitową organizacją Združenia pro Rozwytok Regionu i Słowakii. Przypominamy, że z Fundacją Ruskiego Klubu 1923 rusyńska organizacja Ruski Klub 1923 dołgi roki wede sudny spor o to, kto je własnikom Ruskiego Domu w Prieszowie. Witorok, 18 sierpnia augusta 2026 roku. Katedralny Sobor i Episkopski Pałac w Prieszowie poczynają renowowaty. Autor listy Piotr Medwid. Grekokatolickie archiepiskopstwo w Prieszowie poczyna wielką renowację katedralnego soboru świętego Jana Chrzciciela i episkopskiego pałaca. U witorok 18 augusta 2026 roku o tym informował informaczny centr Prieszywskiej archieparchii. Obnowienie narodnych kulturnych pamiątek w sumie majże 1,5 miliona euro przedstawuje jedną z najwyznaczniejszych inwestycji do ochrony historycznej didowizny w Prieszowie za ostatnie roky. Projekt pod nazwą Obnowienie, modernizacja i sprystupnienia katedralnego chramu świętego Jana Chrzciciela i episkopskiego pałaca w Prieszowie pro rozwytok kulturnego turystycznego ruchu ma rozrachunek 1 474 564 euro i jego realizacja jest naplanowana na period 24 miesięcy. Cytuję. Po więcej jak dwóch rokach rychtuwań, fachowych badań, projektowania i administratywnych procesów na koniec dostajemy się do fazy wydymy obnowy tych wyznacznych historycznych obiektów. To ważny krok ku zachowaniu kulturnej i duchownej didowizny, a jednocześnie ku podniesieniu atraktywności Prieszowa pro nawszczywników domaśnych i zozagranicza. Powił projektowy menadżer projektu Metrofornej Protojerej Daniel Dzurowczyn. Głównym celem projektu jest zachowaty, obnowyty i sprystupnyty dwie wyznaczne kulturne pamiątki, które należą ku dominantom historycznego centra Prieszowa. Jak informowała archieparchia, renowacja zamierza się na odstronienia dowodowych technicznych problem, wkluczno zatikania i wohnucia murywa, oprawy ścin, fasad, obłakiu, jak i modernizacji elektroinstalacji, odwłóczenia i dalszych technicznych system. Katedralny Sobór Świętego Jana Chrzciciela należy do najstarszy i najcinniejszy sakralne budowy w Prieszowie. Jego historia sięga aż do XIV stulecia, kiedy na tym miejscu stojała gotyczna kapliczka, która służyła miejskiemu szpitalu. Chram przeszedł wiele przebudowami, przy czym dzisiejszą barokową podobę zdobył u połowy XVIII stulecia. Pośrednia wielka renowacja ciłego kompleksu soboru i pałaca przechodziła w rokach 1994-1995. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Fundu Regionalnego Rozwytku w ramach wyzwy na inwestycje do kultury, przyrodnej dydowizny i turystycznego ruchu. W czertyżnym upamiętnili Jeromonacha Jakowa Mazelana. Autor listy Seweryan Kosowski. Toczno 16 sierpnia augusta 2026 roku wypełniła się pierwsza rocznica śmierci Bożonej Pamiaty Jeromonacha Jakowa Jarosława Mazelana.
pierwszego powojennego grekokatolickiego świeszczenika w Polsce, jaki od razu zaczął służyć w schidnim obriadzie. W rytnym seli pokijnego odbyły się upamiętnienia. Na miejscowym cmentery po niedzielni liturgii w Świdnickiej Cerkwy, skorsze w cerkwi w Uściu Ruskim, była odsłużona zaupokijna liturgia, z inicjatywy rytnych była poświęcona propamiętna tablicia. Seło Czertyżne po 1947 roku stało porożnim. Czertyżne, miejsce lemkiwskiej pamięty. Seret zelenych lisiów Czertyżnego, jakie do wyseliń było hromadą rachujuczą blisko 25 gazdiłok z cerkwi świętego Michała Archangela, zrujnowana w 1952 roku, zeszli się rydny Jeromonacha, ta jego bywszy parochiany. Na miejscu, gdzie w rokach 1785-1947 spoczyło 521 żyteli seła, była postawlona tablicia pamięty odcia Jeromonacha Jakoła Macelana, jaki choć zwrócił się już na zachodnich zemlach po akcji Wisła, żywo nosił w sercu bil za utraczonym lemkiwskim świtem. Sam wniósł wielogu tomu, żeby czertyżniański temetił przywrnuty w doślidnym znaczeniu, jak oznaczeniu obszar, na której spoczywają kosty predkiu. Tabliciu. W przyjawności najbliższych Jeromonacha Jakoła, brata Bohdana, dwojurydnej sestry Anny i dalszych, poświatył otec Jarosław Czuchta, teperiszni parochinyci Wesoły, Uścia Ruskoho i Gładyszoła. Pak była odsłużona panachida. Zo słowom od rodyny wystąpił Aleks Grechor Madzelan. Podziękował za pamięt o Jeromonachu Jakowi, że czeres 7 roku służył na Lemkołyni, przypomnął jego zasługi dla plekania doli czertyżnego i sochranieniu cmonteria, nawiązał do tego, że pamięć dalszych pokoleń bude żyty, kole budut czuty potrzebu przychodyty w takie miście jak czertyżniański cmontir. Seło choć nic w nymany jednej chyży, żyje symboliczno dalsze, czeres opiku nad cmonterią, cerkwyską, aż po dalsze okruchły liczny ci akcji Wisła, cy prynachidny podii, jak sesa poświaczena jednomu z wyznacznych wychitciu. Od cmontery w Czertyżnym hołosno zrobiło się początkiem 2000 roku, kole wyjawiło się, aż to czertyżniańskie parceli, w tym parcela, gdzie nachodzic się temetił, były prodane w prywatne ruky. Zawdiaki w pertosty i borbi lemkiwskich seredowysk poweło się z ochrony te miejsce, gdzie spoczywają kosty predkił, a dilanka, gdzie nachodzic cmontier, była wydzielona z prywatnych gruntiów. Jeromonach Jakił, Madzelan. Jarosław Madzelan narodził się 18 wersnia septembra 1950 roku na zemli wyhnania w seli Kęszyci, blisko Zelenej Hory, gdzie po 1947 roku w naślictwie wyhnania przyszło żyty jego rodyczom. Nianio, Grechory Madzelan, pochodził z Czertyżnego. Maty Lubomera z Pałukiu z niedalekich izb. Z przyczyny delegalizacji dialności grekokatolickiej cerkwy w rokach 1946-56 w ramach realej, w jakich przyszło żyty wyselenciam, był okreszczony w rymokatolickim kosteli. Osnowną oświtu i maturalne ispyty odebrał w Międzyrzeczy, a wnet poczuwszy poklikania staty grekokatolickim świeszczennikom, zaczął hladaty takiej możliwosti. W 1969 roku wstąpił do duchownej seminarii w Lublinie. W tamtym czasie nie było zmochy nawczaty się i służyty grekokatolikom seminarii w schidnim obriadzie. Sytuacja grekokatolickich seminarystów, w tym samego Jarosława Madzelana, zmieniła się kolejnym ta inczyma grekokatolickimi seminarystami, jakie późniejsze wstąpili do seminarii, zaopiekował się otec Wasyl Hrynek, odpowiedzialny za rozsijane grekokatolickie gromady w Polsce. Hrynek dopełniał ich nieznania w liturgii ta historii cerkwy. W 1985 roku Jarosław Madzelan stał pierwszym grekokatolickim absolwentem seminarii przy Lublińskim Katolickim Uniwersytecie. 9 maja 1984 roku był rukopołożony na diakona, na tamtot czas jeszcze w łatyńskim liturgicznym obleczeniu, ale już jerejskie świadczenia, jakie były udzielane w Międzyrzeczy 2 marca 1985 roku episkopom Pawłom Sochom, rymokatolicki episkop, odbyły się w bizantyjskim liturgicznym obleczeniu. To jak raz Jarosław Madzelan był pierwszym powojennym grekokatolickim świadczennikom, że od razu zaczął służyć na grekokatolickich parochiach bez służenia w łatyńskim obriadzie. Początkowo w krótkim periodzie, od marca do sierpnia 1985 roku, młody świeszczennik Jarosław Madzelan służył jak sotrudnik przy parochii Joana Chrystytela w Peremyszle. Od 1985 do 1987 roku był administratorem parochii Pokroły Preświatej Bohorodyci w Komańczy.
park aż do 1990 roku służył jak paroch na północy Polszczy, Chbiłym Bory i Barkowi. W 1984 roku był inicjatorem poklekania młodzieżnego ruchu Sarepta w Lemkiwskim Selinowycie. Ruch, jaki dzieje pod Nes w późniejszym czasie pretworzył się w Bractwo Grekokatolickiej Młodzieży Sarepta. W 1987 roku otec Jarosław Madzelan ruszył wstupyty na tamtot czas furt nielegalno do monasteria. Cytuania. Tyż przebywający w Białym Bory, młody świaszczennik poznał się z jeromonachą Nikodymą Stecurą, jaki żył w rokach 1895-1990, jaki, buduczy częcią uniuskiej lawry, zatrzymał się w czasie wojennych licholit w Polszczy. A o kilku jeszcze od mamy otec Jarosław czuł o częciach studytach, jakie male na Lemkowyni w Florynci swój monaster i pomagali na wkoleśnim ludziom, to poczuł w sobie poklekania do czerneczego życia. Wspominała przed rokiem uniuska lawra. Monasze obity skłał 26 maja 1989 roku, jak monach dalsze żył w Białym Bory. Neodołcha piszą do monasteria Studion w Italii. Detołdycznym archimandrytom był Lubomir Huzar, późniejszy predstojatel ukraińskiej grekokatolickiej cerkwy. W międzyczasie 28 lipca julia 1986 roku w Białym Bory był jego postrych w Małschimu z menom Jakił. W 1993 roku Jeromonach Jakił

0: премудрости у вон мы.
1: Верою твое тело вон мы.

0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku. I jak już od dłuższego czasu, dneska też Petro Polański i jego nowela Listy Kobold. Czast 21. Zapraszam bardzo serdecznie. Na niebie pokazała się zoria. Torzestwenna nicz skończyła się, a z nią i poruszowania mebly na świti. Był to ostatni seans, w którym borba dwóch stremlin naszła rozwiązania. Damy poznali, że wekszyj hosen z pohladu o magnetyzmi, który je wsyli z pasty pannu od monaszeskoho obleczenia. I tak nie darmo haleckie riuniny okreslują czas bytu i nebytu, na czas przygotowliń szoleta. Pak na amwoni świaszczennik czytał. Hlykeryja, panna stanu swobidnoho, nemałolitnia, wstupuje w taństwo supróżestwa z charytonom 25-letnim mołotciom, który dowerszył marsz w Italiju. Wkazało się w czym kluczka. Charyton brał uczest w italijańskiej kampanii. Lem tołdy straszni zdesiatkowali jego połk, a win na płaszczyku Fausta pereniósł się dumkami z italijańskiej do dawniejszej madiarskiej kampanii. Ale nie smotriaczy na to tu demaskacyju w odniesieniu do obytoj kampanii, Charyton dalsze opowiadał, że pobył na hołowu woroha, dalsze imenował wszystkie damy, donnamy albo siniorami i nazywał swoje sandałki po italijańsku skarpacijamy. Inakże skończył narodny spirytysta Protas. Wira w zabobony tak dołho istnuje w narodzie, poklanarit od bezdila popadat w zadumu. Kole jednak od rozdumowania perejde do prawdywoj związy z przyrodą, to gdy zachybajut w nim powiązania z nerealnym świtom. Lem przyroda w syli wyliczyty duszu naroda od zabobonił. Na karpackich horach stritył jem teper Protasa w wielkiej stupeny z minę noho. Ranisznia zoria dowychła się, wszystko piszły z medolisa na wyznaczone miejsce obławy de lude do nahaniania uszczysleni się zyszły. Seret lisa na swobidnym miejscu postawlone było szatro, w którym po obławi mał błyty bankiet. Niedaleko spoczywały wielkie boczko hambryna, a za nima antały palunki pereznaczenoj dla tysiaca nahaniaczy. Woszoł jem w huby nulisa. Ranisznia świżist uczyła się z lisowymi aromatami. Zemla, kotra nie zaznała jeszcze płucha od wpadenoho liścia, była miachka, pohynała się. Krok było czuty lem w zrubach, deruń pod nohami triszczyt. I zatriszczało za huszczawyną, rozchyliło się liścia, peres powały, wyczu stupajuczu masu. Medwediacza serst była dostatecznie widoczna. Ot i żwir, dumam z takim stricza może byty neciłką przyjemna. Ale blysnuło z niego oróżia. Wyzerat sywa ołowa. Peredo mną stojał Protas. W miejsce starego kożucha mał win teper na sobie medwediaczu skoru wołosią nawerch. Z jego oczy szczes smutok, ustupyła tucha. Win iszął nie tak już pomały, ale zdawał się błyty rytnym bratom tych bytnych werchowyncił, szto na hucułach nie puszczają tny chwylu swoich toporył i oróżia. Wzriłem w nioho jak se niebezpieczne drożania, win trias się nerwowo, a na joho radisnym lycy było wydno oznaki wnutrisznej horiaczki. Protas pozerał, jak pozerat człowiek bożewilny, od perepełnienia szczęścią i zadowolenią, a radist jego licia była bardzo zastraszająca, jak pierwszy jego dyki zir. Win mnie nie poznał, lem dale odyszał, poruszający się pomiędzy drzewami, jak prawdziwy lisowy welikan. Dołgymi riadami okrążali selany szeroki lis, posuwali się naprzód i gnali dyczynu społoszenu zo swojego raju, iduczu na pełną śmierć, kotra horozyła i odsotok myśliwych, jak lem żdali. Uż leżał koło szatra ubytej, upertej serniak i zatoczystej dyk i spokojnej medwid. A pod szatrom zaczął się bankiet. Krużyli czary, otwierali się butylki. Czuty było z dorołkania, w debriu kotyli się porożni boczeczka. I my, oba z Antypą, zbliżali się do seredyny lisa, koli naraz mi towarzysz przystanął.
1: Co się mi prewediło? Besiduje win. Za drzewami pereichała jakasa dama na kony.
0: Dama?
1: No inakże, jak dama w czornym obleczeniu. Widomo, Amazonka, besiduju. Pełni jedna z okolici, wydnone peszczene, buduarowe ditia znaje życia w orach.
0: Za chwilu my faktycznie wzrili damu na ognistym Arabii, ale ledwie Antyp mich zatrzymaty wosklik zachoplinia, rozdał się z bliska wystrzał i dama pustyła uzdoczku. Syła odyszła i z róg kula jej dostychła.
2: To Elwira! Besiduwał Antyp. Moja Elwira! Ona ranena!
0: W minuti był win prydami, kotra omliwajuczy od uchodiaczych sył życia, zosunuła się z konia na ruky Antypa. Jej oczy zyszły się z jego zorą.
2: Elwira!
0: Besiduwał Antyp, trymajuczy damu na swoich rukach.
2: Dziękuję ty za twoje pierwsze pełne pizrynia. Ty naprawdę wzięła od zwizd swój zir. Swarok doszmarył joho z nieba. Ja twi, już na wse twi. Twoje pizrynia dopełnyło moją lubą.
0: Oczy Elwiry zo szczęśliwiściu pozerali na Antypa. Jej blidniejuczy usta szeptali lem.
2: Antyp.
0: Ale w kińce syły odyszły. Risnyci opustyli się. Hołołka Elwiry, dostychnuta kulą, neznanoho proteunyka opała bezsylno. Werchowynci przyszykowali mary, nakryli ich sosnyną i odnesny Elwiru na swobodniejsze miejsce w lisi. Krasa jej zaznaczyła się teper niezwyczajni. Jej lice mygotiło na zielonym foni smerekowych hołuzok, jak srebrnobiła rosa na zielonym listku. Znał jem teper, że Antyp prawdu powidał. Wszystkie damy, kotry win pierwsze stryczał, mochły mu byty obojatne. Mochły wyklikaty lem jedne spokój, a ne lubą. Mochły wywesty w korotki szał, ale ne w trwałe szczęścia. Krasa Elwiry mochła wołodity ciło i micno jego sercom. Poriunował jem lice jej z ostawszym siami w pamiaty portretom. To ty samy ujmujuczy rysy, lem modne obleczenia zdawało się byty czużym dla toho liczka. Na dneska to już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nygda się nakinczyć, dołcha, ba, kwiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, milszy i barze człowieczy.
2: To czytat myszkę żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyszok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem.
6: Knyżki są towarzystwem, które sobie człowiek sam dobiera.
3: Dobry den. Witamy wszystkich słuchaczy i serdecznie prosimy na program Radio Czytalnia, w którym będziemy besidować o horach. Hory asocjują nam się z ojczyzną, lemkołyną, utraczonym rajem, za jakim tużymy i furt wspominamy. I choć denekotrom z nas powyło się w hory wernuty, to duże spraw wygląda teper inaksze, jak przed wygnaniem. Na początek posłuchajmy piśniu Hory nasze, która jest swego roda hymną, śpiewanym w czasie ważnych podii. Sławny ansambl piśni i tańca Lemkołyna z Bilanki najczęściej tą właśnie piśnią zaczynał swoje koncerty.

0: Dla denekotrych ludy chory to lemrizba terenu, ale dla nas, karpackich rusnakiu, sąd magicznym miścią, odczyzną. Posłuchajmy krótkiej czytanki z bukwaria A ja znam azbuku.
1: Petro Murianka, chory Karpaty, tu chora i tam chora, za tą chorą chora, i za tamtą chora, tu blisko, zeleny dale syni, a tam na kraju horyzontu, sywy, prawie biły, to chory Karpaty, to Lemkołyna. Czytała Julia Kopylec.
0: My, Lemki Rusyny, tak ulubiliśmy swoje chory, że śpiewamy o nich barszczasto. Posłuchajmy jednej z wielu śpiewanok o naszych dorogich chorach.

0: Chory sód magiczny i mohuczy. Kiedy się na nich smotryt z daleka, zdaje się, że sichaj do samego nieba. Posłuchajmy wersza Iwana Hołowczaka, który nawet po wyseleniu na daleką Ukrainę nie zabył widoku wysokich, tuchych gór.
1: Iwan Hołowczak, chory nasze chory. Chory nasze chory, stojat jak pitwory. Wse się tak zdawało, żeby niebo wpało. Ale chory znajut, niebo pitperajut. Berut ho na pleczy, a kiedy przyjdzie wieczer, niebo na nich drymat. Miesiąc świczku trymat, śwityt mu do dnia, zemlo moja rydna, jaka ty wysoczyn, wik nie schodzisz z ocz. Czytała Natalia Połechacz.
0: Żuteli każdego seła na Lemkołyni mając swoją ulubioną chorą. W Apennym najbardziej znany jest werch Fyrdej. Osławleny w lemkiłskiej literaturze przez Iwana Żelema. Teper gora tota nachodzić się na granicy Magórskiego Nacjonalnego Parku i jest wielką turystyczną atrakcją. Poneże na jej werszku nachodzić się widokowa wieża. Warta się tam wybraty. Może zaochotyć was do tego opowiadania Iwana Żelema Oj wersze mi wersze.
2: Oj, wersze mi wersze. Z cyklu opowiadania staroho Lemka, ujka Demka. Zapisał Łanio Żelem z seła Wapenne. Jakby wam dach to opowiadał, że Fyrdej nie jest najwyższa chora w świci, to nie wierte jomu, bo win bresze, albo was cyganyt, bo najwyższa chora w świci to Fyrdej, toż to nachodyć się medże Wapennym albo Dnarką, koło samoho rozdzila. I nie śmijte się, bo wszytkie znają, że to prawda. A Nebiszka, moja baba, jak ja był jeszcze maleńki, to mi zawsze powidała, że z niego wydno aż pił świta. Wy może zasto mu newirytę, to ja sam perekonał się, że to tiż prawda. Jak ja już kuspidris i małdesy koło wisem rokił, to my z fecką bodaką i łanią szopą wylizli aż na samej werch Fyrdeja, bo wse nas bar skortyło, uwydite od tamal aż pił świta. My piszli koło łazienok, w jakich kupali się w błoci, kotre hardzi zwało się Borowyna, chory lude, szto przyjeżdżali do Wapennoho z Gorlic, Bicza, Jasła, Zmychoroda i inczych mist, a po dwóch, trzech tyżniach odjeżdżali do miu już zdorowy. A dalsze, przy samym Fyrdeji była studnia, za koj tekła woda dla tych łazienok, choć woda w niej zanosyła zgnyłyma jajcmy, ale chłorym bar spomachała, a takoj wody nigdy bilsze nie było. Kus wyższe na Fyrdeji byli gazdyjskie pola, zasadzone komperjamy i zasijane jarcią, a jeszcze dalsze to już rosły same kriaky, berezyna, liszczyna i ternyna, w jakich pasła się chudoba. My drapali się dalsze. Pomedzy jadłowec i dobry zasapany nareszcie wylizlizmy na samej werszok Fyrdeja. O, jak tu barz wysoko, powidat najstarszy z nas fecko. My rozsmotryli się i perekonali się, że z Fyrdeja widno barz daleko, na piłnicz od nas, gdy se tam w dolini leżała Bodnarka, a poza chorą na prawo Folusz. Dalsze za chorą Pachoryna i inczy polskie seła, a jeszcze dalsze za sywym tumanom, desy aż tam na kraju świta stojało wielkie misto Jasło, w jakim Nebiszka moja baba była za swoho życia aż dwa raz. Z boku, tyż daleko w dolini, tiachnuło się rozdzila, a dalsze Lepynki i aż do Bicza, gdzie mi ujko Onufer wozył tesany kamień na budowu chyż. Na liwo, szeroki zeleni dolini, jak w gnieździ, do samej cerkwy przytulała się macyna. Jej pererizała doroha, szto iszła dalsze na zachód peres Macynki i Sankowu do Gorlic. Gorlici to było takie welicz misto, w jakim była żelizna kolej, a moja mama każdy witorok prodawała jajcia i masło i kupowała mi fajne, biłe bułkę kukiełki. A na południe od nas, w głubokiej jaruzi i nad riczką, leżało nasze ridne seło Wapenne. Z werszyny Fyrdeja i oho sołomiane strichy i sady koło chyż i łuski kłaptyki pola byli iszczy męszy, ale fajniejszy. O, jakie krasne nasze seło! Wykryknął zastot samej fecko. I prawie ciłe okrużone lisą. Tu wapennyk, tam maceńskiej lis, z toho boku fordej, a tam za zhora werch. Na tym wersi było kilka koszar, kady pastuchy zahaniali na nicz chudobu, jak uciłe lito pasli na horach. Popit macyńskim lisom nie stawali naftowu ropu i tam stojało duże naftowych szybiu. My, chłopczyska, często chodyli tam i smotryli, jak gdy stajut to tu czornu mazutu i znalezme, że to ty szyby sód barz wysoky, ale odtal z Fyrdeja i one były maleńkie i stojale desy tam głęboko w dolini. Poza werchą było seło Prychonyna, ale nam jej nie było wydno za chorą, lemzmy widzieli drugą chorą, Kornutu, tyż porosło temnym lisom. Za nią były seła Bortne, Świadkoła i inszy, a z drugiego boka Pstróżne, Ropycia i Małastił. Ale to te seła leżale w dolinach, medże chrebetamy hir, i nam wydno było lem werchy tych hir. One wystupali jeden spoza drugiego tak, jakby ciekawo prychladale się na nas. I czym dalsze od nas, tym bardziej synile się ich werchy i lisy, co ich pokrywali. A jeszcze dalsze, i to ty chory, i to ty lisy, rozpływali się w prozorni syniawi, co wisiła medże zemlą i nebom, ilem orły, hordy mieszkańci karpackich werchiu, spokino krużyli w ni, czatujuczy zdobycz. My dołho stojali jak zaczarowane, i nie mogliśmy nasmotryty się na totu wszytku krasotu. I kolizmy schodyli już w nys, to nam zdawało się, że my naprawdę wydili aż pił świta. A pak po tym dola rozmetała nas po różnych krajach. Wydił jem różne zemli i moria, bezkoneczne stepy i wysokie chory, wielkie miasta i maleńkie seła. Ale nikoli, już nijaka chora nie zdawała się mi taka wysoka, jak to Twyrdej w Karpatach, bo z żadnej nie było wydno, aż pił świta, prekrasną lemkołynu. Achneski, jak czasom przypomnę sobie to tu choru w Karpatach, to odraz zaczynam śpiwaty staru lemkiłsku śpiwanku. Oj, wersze mi, wersze, mi zelenej wersze, już mi tak nie budę, jak mi było pierwsze. Czytała Barwara Duć.

Po wyseliniach lemkił, Furdej pozerał za swoima ludmi aż na czużynu. Posłuchajmy wersza Iwana Żelema, do kotroho muzyku skomponował Petro Murjanka. Śpiwat sam kompozytor.

0: Moru не дають особі забути навіть лемкам, проживаючим від давна на чужині. Час від часу появляються в оспоминах, а навіть снах. Послухаймо фрагменту оповідання авторства Семана Мадзелана, де головним героїням буде часто описувана при створці Збілцареву Зелярка.
1: Семан Мадзелан, Бича покута. Фрагмент. Kilko to już raz snyła się mi to ta hora od 1947 roku, to nie pamiętam. Ale znam, że wece raz jak prożytych rokiu na czużyni. Zwyczajna hora, jak pozdążna, okropeczna kopa sina. Litom zelena, osenią i zymą kus porudiła z wielkima płachtami biłych polan. Z jej wtołdy łysoho werszka, bo teper wszytkie polany zasadzeny lisą, dobry widno było daleko na schodzi murowaną cerką w izbach, a na południe synił dołhi chyrbet krynycko-jaworyny. Na zachodzi zas jak na dołony widno było nowy sancz i daleko kus na południowy zachód błyszczały kontury skalistych Tatriu. Na północy pod samą jej porochą drymało starynne miasteczko Grybiu z jego nieproporcyjnocho wyliczałym rynkom kostełom i zaraz w jego sąsiedztwie, jakby w jego tiny, krasowała się trybanna cerkołcia schidniego obriadu. Widno było odtal duże tak lemkiłskich, jak i lackich sił, rozpołożonych po dolinach i horach toho malowniczoho regionu. Może za to polubił jem to tu horu, że już w dzieciństwie nasz uczytel, Michajło Hucaluk, wodył nas tu na sam werszok na prochulku i sprawlaliśmy tu niezabyty hajuk. A może za to, że jak jem już pidris, to wozył jem odtal ciężkie bukowe dereło? A może proto, że pazjem tu koroły i zbachnął wszytkie tajemnyci tej czudowej hory. Znał jem, że w czornym lisi jest carstwo malin i czernyc, ale chryba tu nie najdesz. Za to w dubowej dolini po doszczach zberaj ich, kiłko zanesesz. Znał jem, de mają swoje nory lisy, borsuky. Znał jem, w których duplach wodiat się żołny, puchaczy, łowirki, cy inczy lisowy mieszkanci. Ja znał, adże o dykych pczołach wysoko w oczku starojalyci. Hasył jem z prachu w krysztalnym dżereli na byczej pokuti. Szto to powidali stary ludę, że kto jej bude czasto pył, musyt odejty na czużynu. No i tak się stało. Ostał się Lemson. Czytała Monika Tylawska.
0: Obraz rydnych gir gostyt w sercach każdego girniaka. Posłuchajmy, jak pragnął go zachoronyty Iwan Hołowczak.
2: Iwan Hołowczak, są na świecie takie chory, są na świecie takie lisy, nad jakima syn prostoli, złotą kulą są cywisyt. To te chory, ta polany, to prababci lemkołymy, to te lisy rozfiliany, to pradidy werchowany. Hej wy, chory, zelen łuky, wilisoczkę borodaty. Beru sercią was na ruky, by się z wami lubowaty. Dołho budu was znosit. Śpiewa noczkę wam śpiewat, do klasące oczem świtet, budu chore was kochat. Prachnu zause na stężeczkach, boso uczuwate trawę, żeby nie zbladł w serdeczku mój obraz wasz łaskawy. Recytowała Sofia Rutkowska.
0: Народи, як нигда не жули в горах, не розуміють, кілько вони можуть значити. Запрошаємо на співанку сплетні співи нашого роду.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorą. Prosit Paulo Małecki.

wiersze Lemkiewskie Radio. Lem.

Czeradny Zaran. LMFM. Słuchaj, передавай другим. LMFM.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

bo chodził pozdrawiać wszystkich waszych słuchaczy menom swoim, menom dyrektora teatru Aleksandra Duchnowicza i od wszystkich członków dramskiego kolektywu naszego teatru. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, a byłbym rady, gdyby co najwięcej waszych słuchaczy przyszło do Prieszywa popozerati na kotru z wystaw naszego teatru. Cieszę się na stryczu. Marian Marco.

stóp moich, kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, krok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięczniej twoje szumiące lasy niż słoiki bajdaru, saltiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różne drogi niepojęte. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w grubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, depcząc świeżymi ślady, czyszonej pamiętam.

Jady góry wołają, łatwadzie dzim trzeba, szterb na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Spłozi raćka wysoku, orał gniazdu wie, kany między turniami, kłazicka

mi wersz. Wojdu do tebe mi wersu i woryciata zatrysnu i nikto nie będzie widział i nikto nie zrozumie, co się w tobie dzieje. Rozdertoj duszu czuhaniu, na tebe zaszmariu, od nazriaczego oka skotyny i od szczurego ludyny. I budeš lem mij i niczyj inczyj. Od najbільшого болю найбільший.